0: jina wezo tigira okaka na bikonde mboko na miranga olwaba kulo kwe ingiza mu byejitini.
1: Okay, I have this caller here. Hello. Oh, sorry. Chimu yao kwa ilongu uchendri lokale cheke wa itie no meni na tinini. Dakika na miyo ni itie pi jina menu itie kede. Ngatoro meti kede peho ilo kumara uindredi yo gino peta time kita jinuo. Tibia kukede temo yiko peo lare peo yubere. Ento chao.